ľudí. Nihče povsem te ne pozna, nihče ne ve, kaj ti po glavi blodi in kaj vse skrito imaš na dnu srca. Tam rjavijo davne žalostne ljubezni,

0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo 94,6 MHz.